0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

zawsze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Baby, now you do. Now you do.
1: I can't let you in.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Who's next?

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz.
3: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W obwodzie donieckim na Ukrainie pojawią się dwa zreorganizowane zgrupowania dowodzone przez generałów Denysa Prokopenkę i Andrija Biłeckiego. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina prowadzi historyczną operację wyzwalania miejscowości okupowanych przez Rosję. Trwają również rozmowy Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące zakończenia wojny oraz dalszego wsparcia dla kraju. W Las Vegas trwa proces Duana Kefe Davisa, oskarżonego o zorganizowanie zamachu na Tupaca Shakura. Dowody prokuratury opierają się głównie na zeznaniach oskarżonego dotyczących wydarzeń z 7 września 1996 roku. Obrona twierdzi natomiast, że są to historie przesadzone i przekazywane w celach zarobkowych. Świadkowie procesu niechętnie składają zeznania, ponieważ kwestie lojalności oraz strach przed zemstą utrudniają ustalenie pełnych okoliczności śmierci rapera. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperaturę 12 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnych regionach kraju, w Poznaniu, Warszawie oraz w Gorzowie Wielkopolskim, termometry wskazują na 13 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie, we Wrocławiu, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe są znacznie gorsze w południowej części kraju. W Krakowie występuje intensywny opad deszczu przy 12 stopniach, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach odnotowano niższą temperaturę 9 stopni oraz opady deszczu.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, minęła szósta. Kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do 10:00.

wsadzę trochę kij w mrowisko i zadam pytanie. Co najpierw? Najpierw do miski płatki, czy najpierw do miski mleko? Czy może naraz i do tego synchroniczne? A co zrobić, kiedy takie mleko jest kwaśne? Albo to nie mleko, tylko kefir. Czy w ogóle płatki z kefirem to jest dobry pomysł? Zachęcam do podzielenia się waszą jakże istotną poranną opinią na naszym Facebooku.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Balice 1 do węzła Kraków Południe, trwające prace porządkowe powodują zwężenia jezdni po prawej lub lewej stronie. Na drodze ekspresowej S12, między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód, zablokowane są lewe pasy ruchu na obu jezdniach. Na drodze krajowej DK22, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch wahadłowy oraz ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 3,5 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, Twoja muzyka.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

która to już drzemka u was na budziku? A nie lepiej tak po prostu podnieść się i nie wciskać 5 minut, bo nam się z tego zrobi 45 minut, których oczywiście później nam zabraknie. To poranny program Moje Radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No. I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please!
2: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej Polsce, w okolicach Gdańska i Szczecina, odnotowujemy 12 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnych regionach kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 14 stopni. Z kolei na południu i wschodzie Polski warunki są gorsze. W Krakowie występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 12 stopni. Natomiast w Suwałkach i Rzeszowie pada, a temperatura wynosi 9 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Szef amerykańskiej agencji wywiadowczej CIA udał się do Moskwy w ramach niespodziewanej wizyty. Celem spotkania było ostrzeżenie Rosji przed możliwymi działaniami skierowanymi przeciwko państwom NATO, ze szczególnym uwzględnieniem krajów bałtyckich oraz kwestią wsparcia dla Iranu. Prezydent Donald Trump przekazał, że wizyta miała charakter półrutynowy i była bezpośrednio związana z negocjacjami dotyczącymi wojny na Ukrainie. W innych wiadomościach amerykańska służba geologiczna wyjaśniła przyczyny katastrofalnych zdarzeń w Nepalu. Eksperci potwierdzili, że wykryte wstrząsy nie były trzęsieniem ziemi, lecz efektem osunięcia się gruntu wywołanego przez odrywanie się fragmentu lodowca i jego upadek na dno doliny. W wyniku powstałej powodzi zginęło co najmniej 157 osób, a setki ludzi, wśród których są głównie zagraniczni turyści, pozostają zaginione. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu, odnotowano obecnie 12 stopni Celsjusza przy suchym powietrzu. Gorzów jest nieco cieplejszy, temperatura wynosi tam 13 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i wschodnim krańcu kraju warunki są gorsze. W Krakowie występuje intensywny deszcz, a w Suwałkach oraz Rzeszowie odnotowano niższą temperaturę, wynoszącą 9 stopni Celsjusza przy opadach.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

Wstajesz rano, otwierasz szafkę, a tam chleba nie ma, bułek nie ma, właściwie to nic nie ma i trzeba kombinować. Niektórzy, wiem to na przykład po swoim bracie i jego żonie, potrafią sobie prawie chleb zrobić sami zupełnie z niczego. Macie jakieś śniadaniowe patenty ratunkowe? Zapraszam na radiowego Facebooka, Moje Radio 24.

0: mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie Rudy Śląskiej prowadzone są prace przy demontażu bramownic. Prace mogą skutkować zajęciem jednego z pasów ruchu oraz chwilowym wstrzymaniem przejazdu. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku między węzłem Koleczkowo a węzłem Przemód trwa naprawa dylatacji bitumicznych w kierunku Gdyni. Prace będą prowadzone w pierwszej kolejności na pasie wolnym, a następnie na pasie szybkim. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Ci, którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram. Moje Radio 24.

Uwaga, złodziej. Złodziej czasu. Jakoś tak się dzieje, że z samego rana sekundy płyną normalnie dwa razy szybciej niż po południu. Dlaczego tak jest, tego nie wie nikt, ale powiem, że pracują nad tym już amerykańscy naukowcy, więc na pewno coś wymyślą.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski, w tym Gdańska, Szczecina, Poznania, Warszawy oraz Wrocławia, zmierza się obecnie 12 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W Gorzowie odnotowano 13 stopni. Warunki są gorsze na południu i wschodniej części kraju. W Krakowie występuje intensywny deszcz, natomiast w Suwałkach i Rzeszowie temperatura wynosi 9 stopni przy opadach deszczu.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędryczki, Dodę, Nie Daj Się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Stosunki handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą uległy nagłemu pogorszeniu po zerwaniu negocjacji w piątek. Obecnie nie istnieje otwarty kanał komunikacji handlowej między obiema stronami. W reakcji na planowane podwyżki taryf na samochody z Kanady, władze tego kraju wprowadziły dodatkowe cła odwetowe na produkty amerykańskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył jednocześnie, że to Kanada przerwała rozmowy i podkreślił gotowość Amerykanów do funkcjonowania bez produktów dostarczanych przez północnego sąsiada. Z kolei szef Agencji Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych odbył w Moskwie nagłą i niezapowiedzianą wizytę. Celem spotkania było ostrzeżenie Rosji przed atakami na państwa należące do sojuszu NATO, w szczególności na kraje bałtyckie, oraz omówienie kwestii wsparcia dla Iranu. Prezydent Donald Trump określił tę wizytę jako półrutynową i bezpośrednio powiązaną z trwającymi negocjacjami dotyczącymi wojny na Ukrainie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale. W dużej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 12 do 14 stopni Celsjusza. Z kolei na południu i wschodniej części kraju warunki są gorsze. W Krakowie notuje się intensywne opady, natomiast w Suwałkach i Rzeszowie występuje deszcz lub lekki opad deszczu.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

O tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek nie sądzę.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Rudy Śląska demontaż bramownic Wietol może powodować zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Możliwe są również chwilowe wstrzymania ruchu. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku między węzłem Lasy Janowskie a węzłem Modliborzyce prace koszenia trawy powodują zajęcie lewego pasa ruchu w kierunku Lublina. Ruch odbywa się prawym pasem. Na drodze krajowej DK13 na przejściu granicznym Rosów kontrola graniczna może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym car sharingu takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze, a termometry wskazują odpowiednio 13 i 12 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie oraz Poznaniu, odnotowujemy 14 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Z kolei na południu i wschodzie kraju sytuacja jest inna. W Krakowie występuje intensywny opad deszczu, natomiast w Suwałkach oraz Rzeszowie notujemy słabsze opady przy temperaturach od 11 do 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sondaż przeprowadzony dla Rzeczpospolitej wskazuje na duży sceptycyzm wobec kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Około 60% ankietowanych nie popiera tej nominacji, a 59,7% badanych uznało, że wybór Berka prowadzi do upolitycznienia sądownictwa. Badanie wykazało, że kandydaturę odrzucają wyborcy zarówno opozycji, jak i koalicji rządzącej. Na wyspie Skiathos doszło do nietypowej sytuacji podczas lotu z ponad 180 włoskimi turystami. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa oraz krótki pas startowy, kapitan samolotu podjął decyzję o pozostawieniu części bagaży na ziemi. Po długiej dyskusji pasażerowie zaakceptowali wybór pilota i powitali go brawami. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 17 stopni Celsjusza. Natomiast w Poznaniu i Warszawie temperatura wynosi odpowiednio 16 i 15 stopni. Warunki są suche przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. W pozostałych miastach, takich jak Szczecin, Suwałki czy Rzeszów, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Dzień dobry, tu Moje Radio 24. Minęła godzina 9. Szykujemy się, szykujemy. Czas do pracy, czas do szkoły. Obyśmy tylko uniknęli spóźnień.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach, staje się najbardziej znienawidzonym utworem na świecie. Takich w moje Radio 24 raczej nie gramy.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśla a węzłem Korczowa w kierunku do Korczowej, trwa remont nawierzchni. Dla samochodów ciężarowych obowiązuje zakaz ruchu. Samochody osobowe mogą korzystać z lewej jezdni, na której ruch odbywa się w obu kierunkach przy ograniczeniu prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S8 w rejonie Babina-Choroszcza remont nawierzchni powoduje zwężenie pasów ruchu oraz jazdę dwukierunkową prawą jezdnią. Prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę, co może powodować zatory w godzinach szczytu. Dodatkowo kierowcy jadący od strony Białegostoku w stronę Warszawy muszą skorzystać z objazdu drogami serwisowymi do Tykocina i MOB Złotoria. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty dla ruchu w obu kierunkach w stronę granicy państwa. Nawrotka została przygotowana na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

Czasami jest tak, że wstajesz lewą nogą, albo nawet oboma nogami, które okazują się być lewe. Jakaś taka złość, jakaś taka niechęć, oby jak najrzadziej, ale jeżeli dzisiaj tak macie, to mam nadzieję, że muzyka w mojej Radio 24...

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 14 do 17 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 17 stopni przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi odpowiednio 16 i 15 stopni. Na południu, w Krakowie, odnotowujemy 15 stopni Celsjusza. Warunki są suche w większości regionów, z wyjątkiem Wrocławia, gdzie przy temperaturze 15 stopni występuje lekki deszcz.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Potężne burze wywołały chaos w krajach bałtyckich, gdzie ulewy oraz wichury wyrwały drzewa z korzeniami. Synoptycy alarmują również przed gwałtownym załamaniem pogody nad Polską. W wyniku ekstremalnych warunków pogodowych drzewa spadały na samochody, co zmusiło władze do podjęcia decyzji o zamknięciu parku. Dwie instytucje meteorologiczne ostrzegają przed wystąpieniem niekorzystnych zjawisk w 15 województwach. W najnowszym rankingu zaufania Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera, choć jego przewaga nad konkurencją wyraźnie się zmniejsza. Drugie miejsce zajmuje obecnie Radosław Sikorski, który wyprzedził Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten ostatni odnotował spadek zaufania oraz wzrost nieufności wśród wyborców. Jarosław Kaczyński po raz pierwszy w tym roku nie znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu zaufania. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju panują suche warunki przy temperaturach od 16 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie, termometry wskazują między 17 a 18 stopniami. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano odpowiednio 18 i 17 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 17 stopni występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1023 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę...

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy w Moje Radio 24.

Radio jest dla Ciebie, dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

Amerykańscy naukowcy ustalili, że szczyt kobiecej aktywności seksualnej przypada po 30, a Radio Erewań podało, że u mężczyzn wtedy, kiedy mają pieniądze. Nie wiem, kto mówi prawdę, ale skłaniam się ku Radiu Erewań. To jest moje Radio 24, a więcej niepoprawnych politycznie treści usłyszycie u nas codziennie po 9.

codziennie o 21:00 w Moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Potężne burze wywołały chaos w krajach bałtyckich, gdzie ulewy oraz wichury wyrwały drzewa z korzeniami. Synoptycy alarmują również przed gwałtownym załamaniem pogody nad Polską. W wyniku ekstremalnych warunków pogodowych drzewa spadały na samochody, co zmusiło władze do podjęcia decyzji o zamknięciu parku. Dwie instytucje meteorologiczne ostrzegają przed wystąpieniem niekorzystnych zjawisk w 15 województwach. W najnowszym rankingu zaufania Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera, choć jego przewaga nad konkurencją wyraźnie się zmniejsza. Drugie miejsce zajmuje obecnie Radosław Sikorski, który wyprzedził Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ten ostatni odnotował spadek zaufania oraz wzrost nieufności wśród wyborców. Jarosław Kaczyński po raz pierwszy w tym roku nie znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu zaufania. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panuje obecnie sucha aura. W Warszawie, Poznaniu i Krakowie termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 17 stopni. W Rzeszowie odnotowujemy 17 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 17 stopniach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Niewyjaśnione zagadki zonda krypto budzą szereg pytań, na które wciąż brakuje jednoznacznych odpowiedzi. Kluczowe kwestie dotyczące tej afery pozostają niejasne, a obserwatorzy zastanawiają się, kogo ostatecznie pogrąży ta sytuacja. W sferze polityki mówi się o dekompozycji prawicy, gdzie o losach kraju zadecyduje kilkanaście procent Polaków. W atmosferze konfliktów określanych jako walka na gołe pięści, Donald Tusk planuje jesienne działania mające na celu odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiają się pytania dotyczące roli Berka w ramach szerokiej gry politycznej oraz o to, czy obecna aktywność Tuska w strukturach Trybunału Konstytucyjnego przestała już angażować uwagę opinii publicznej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury w granicach 20 stopni Celsjusza. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. W centralnej części Polski, Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują na 20 do 21 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, również utrzymuje się temperatura 20 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 20 stopniach odnotowano lekki deszcz.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 12, tu moje Radio 24. Jeżeli 12, to polskie hity na naszej antenie. Posłuchajmy.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Zatrzymano Radosława Piesiewicza w związku z zagadkami Zonda Krypto. Choć wiele kluczowych pytań pozostaje obecnie bez odpowiedzi, trwają ustalania dotyczące tego, kogo ostatecznie pogrąży ta afera. Rosja przeprowadziła nocny, zmasowany atak rakietowy i dronowy na ukraińskie miasta, w tym Kijów, Odessę, Krzywy Róg oraz Zaporoże, a także na obszary w regionach Połtawskim i Sumskim. Miejscowość ataki spowodowały liczne uszkodzenia budynku. Odnotowano rannych w Krzywym Rogu oraz wśród dzieci w rejonie Zaporożskiej. Miejscowość Wołodymyr Zełenski podkreślił pilną potrzebę wzmocnienia systemów obrony przeciwlotniczej, podczas gdy siły powietrzne poinformowały o skutecznych działaniach zwalczających część rosyjskich pocisków i dronów. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panuje obecnie sucha aura przy umiarkowanym wietrze. W Gdańsku i Suwałkach odnotowano 19 stopni Celsjusza, natomiast w Poznaniu, Warszawie oraz Szczecinie termometry wskazują 22 stopnie. We Wrocławiu występuje lekki deszcz. W Gorzowie wieje słabszy wiatr przy temperaturze 21 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciej Korzowski, zapraszam.

Osoby w średnim wieku, czyli na przykład ja, powinny zmienić jeden nawyk, twierdzą niektórzy. Otóż należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora na rzecz innych aktywności, które mogą przynieść zadziwiające efekty. Tak, tak, tak, to już chyba słyszeliśmy, prawda? Ograniczamy sobie czas przed telewizorem, no i niby fajnie, tylko zamieniamy ten czas na czas przed ekranem na przykład smartfona albo komputera. Zamienił stryjek, siekierkę na kijek. Słuchasz Moje Radio 24.

Chcesz kogoś pozdrowić albo złożyć życzenia? Nic prostszego. 22 602 0068. Powiedz to na głos i wybierz kawałek. I jeszcze raz. 22 602 0068.

Jak mężczyźni opisują swoje żony? Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wiedziałem, że to ta jedyna. A jak kobiety opisują swoich mężów? Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałam, co za debil. A potem jakoś się już samo potoczyło. Więcej nie do końca politycznie poprawnych treści codziennie w moje radio.

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Zatrzymano Radosława Piesiewicza w związku z zagadkami Zonda Krypto. Choć wiele kluczowych pytań pozostaje obecnie bez odpowiedzi, trwają ustalania dotyczące tego, kogo ostatecznie pogrąży ta afera. Rosja przeprowadziła nocny, zmasowany atak rakietowy i dronowy na ukraińskie miasta, w tym Kijów, Odessę, Krzywy Róg oraz Zaporoże, a także na obszary w regionach Połtawskim i Sumskim. Miejscowość ataki spowodowały liczne uszkodzenia budynku. Odnotowano rannych w Krzywym Rogu oraz wśród dzieci w rejonie Zaporożskiej miejscowość Wołodymyr Zełenski. Podkreślił pilną potrzebę wzmocnienia systemów obrony przeciwlotniczej, podczas gdy siły powietrzne poinformowały o skutecznych działaniach zwalczających część rosyjskich pocisków i dronów. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Szczecinie odnotowano 24 stopnie Celsjusza, natomiast w Gdańsku termometr wskazuje 19 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie, temperatura wynosi 21 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje stabilna aura z temperaturą 22 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano 24 stopnie, jednak towarzyszy im lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę. It's my mother saying, darling, please come home.

Jeśli radio to za mało, a chcesz chwilę poszperać, to mamy też Facebook, YouTube i Instagram. Hasło Moje Radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

teraz o tym, jak nas śledzą w internetach i o magicznej pelerynie niewidce, czyli trybie incognito, który, spoiler, nie działa. Testowałem to na sobie. Ostatnio kupowałem mikrofon. No i oczywiście internet obsypał mnie reklamami. I nie mikrofonów, tacy głupi to oni już nie są. Dostałem wszystko, co do mikrofonu może się przydać. Albo kompletnie nie. Jak to działa? Magii nie ma. Jest jedno magiczne słowo – sygnały. Kupujesz coś, nawet w incognito, i takie na przykład gogle i tak się dowie, że to ty. Mają adres IP, przeglądarkę, telefon na Androidzie, do tego analizę zachowania i choćbyś chciał się ukryć, algorytm powie – o, to ten sam gościu, tylko dziś jakoś śmiesznie się chowa. Ot i cała nasza prywatność w internecie. Słuchasz Moje Radio 24.

Twój głos może polecieć w radiu już za chwilę. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Ukraińskie drony zaatakowały dwa magazyny logistyczne firmy Ozon w miastach Ufa i Orenburg, co wymusiło ewakuację personelu w obu lokalizacjach. Centrum w Ufie zostało tymczasowo zamknięte z powodu niewielkich uszkodzeń, natomiast obiekt w Orenburgu nie doznał strat i wznowił pracę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało jednocześnie, że podczas tej nocy na terytorium Rosji oraz Krymu zestrzelono 267 ukraińskich dronów. Wiceminister sportu odniósł się do zatrzymania szefa polskiego komunikatu sportowego. Piesiewicz został określony jako załatwiacz w kontekście afery Koniec Balu. Wydarzenie to wywołało falę komentarzy polityków w mediach społecznościowych oraz pytania o wpływ tej sytuacji na ocenę partii PiS. Zapewnienia wydane przez zainteresowaną stronę wskazują, że nie ma dowodów na udział w jakichkolwiek działaniach nielegalnych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie umiarkowane temperatury. Na północy, w Szczecinie, termometr pokazuje 25 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast w Gdańsku jest 20 stopni. W centralnej części kraju, Panin. W Warszawie i Poznaniu temperatura wynosi 23 stopnie. Na południowym zachodzie, we Wrocławiu, występuje lekki deszcz przy 24 stopniach Celsjusza. Z kolei na południu oraz wschodnim pasie kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, temperatury wynoszą od 21 do 23 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskalów.

0: moje, Radio 24.
1: 15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje radio 20.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Zamiast stosować gotowe chemiczne odświeżacze powietrza w łazience, warto sięgnąć po sprawdzone domowe rozwiązania. No i znalazłem takie domowe, sprawdzone rozwiązanie typu Homemade Spa. Otóż mówią, że trzeba użyć surowego ryżu, bo od dawna wiadomo, że ryż pochłania część wilgoci. Ponoć pochłania także no, część brzydkich zapachów, zwłaszcza jeśli wymieszamy go z ulubionym olejkiem eterycznym. Pomaga też na drogi oddechowe. Jestem strasznie ciekawy, czy wy stosowaliście kiedyś takie domowe triki. Jeżeli tak, podzielcie się z nami waszymi sposobami, na przykład na Facebooku Moje Radio 24.

Od 19 do 21 Moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę.

0: wartościowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ukraińskie drony zaatakowały dwa magazyny logistyczne firmy Ozon w miastach Ufa i Orenburg, co wymusiło ewakuację personelu w obu lokalizacjach. Centrum w Ufie zostało tymczasowo zamknięte z powodu niewielkich uszkodzeń, natomiast obiekt w Orenburgu nie doznał strat i wznowił pracę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało jednocześnie, że podczas tej nocy na terytorium Rosji oraz Krymu zestrzelono 267 ukraińskich dronów. Wiceminister sportu odniósł się do zatrzymania szefa polskiego komunikatu sportowego. Piesiewicz został określony jako załatwiacz w kontekście afery Koniec Balu. Wydarzenie to wywołało falę komentarzy polityków w mediach społecznościowych oraz pytania o wpływ tej sytuacji na ocenę partii PiS. Zapewnienia wydane przez zainteresowaną stronę wskazują, że nie ma dowodów na udział w jakichkolwiek działaniach nielegalnych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy umiarkowane temperatury. Na północy, w Gdańsku, termometr pokazuje 20 stopni Celsjusza. Natomiast w Szczecinie jest już 25 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, temperatura wynosi od 24 do 25 stopni. Na południu, w Krakowie oraz w Rzeszowie, utrzymuje się 23 stopnie. W Warszawie aktualna temperatura to 22 stopnie. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 25 stopniach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Jeśli lubisz wiedzieć, co będzie dalej, zajrzyj na Facebooka, YouTube'a albo Instagrama mojego Radia 24. Bez krzyków i bez algorytmów w tle. Polecam.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl, prace przy przeglądzie oświetlenia spowodowały lokalne zajęcie pasa szybkiego lub awaryjnego. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Zwardoń obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów powyżej 7,5 ton na odcinku od Zwardońca do Skaliec. Ponownie na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunkach wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrotka znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Zdrowe odżywianie nie musi być drogie ani skomplikowane. Pełnowartościowe posiłki da się skomponować z tanich produktów dostępnych w każdym sklepie. Świetnym przykładem jest maślanka. Idealna jako przekąska albo element zdrowego śniadania, zwłaszcza dla seniorów. Maślanka pomaga utrzymać cholesterol w normie, wspiera mikroflorę jelit, zawiera dużo potasu i witaminy B. To co? Ja wracając do domu kupię rodzicom maślankę. Chociaż ojciec to pewnie wolałby whisky. Aha, sponsorem nie jest żadna mleczarnia, ta...

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Tu moje Radio 24, ciekawostka z kategorii niby wiemy, ale nie do końca. Najczęściej powtarzane zdanie dorosłych ludzi to nie mam czasu. Tymczasem statystycznie nigdy nie mieliśmy go więcej. Skrócone dojazdy, automaty, aplikacje, wszystko na już, a mimo to czasu ciągle brakuje. Może więc problemem nie jest czas, może problemem jest to, na co go oddajemy. Wracamy do muzyki.
1: Been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Na osiedlu wojskowym w Petersburgu doszło do wybuchu bomby podłożonej w samochodzie, w wyniku którego zginął rosyjski podpułkownik. Jego żona została ciężko ranna i przewieziona do szpitala. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo i potwierdził śmierć jednej osoby oraz obrażenia drugiej osoby. Według doniesień medialnych ofiarą był pilot w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych. W wiadomościach międzynarodowych sytuacja na linii NATO i Rosja pozostaje napięta. Moskwa reaguje na działania sojuszu, a szwedzkie wojsko zareagowało na wykrycie tunelu na granicy z NATO. Dodatkowo poinformowano o zatrzymaniu kilkudziesięciu imigrantów. Szefowa Komisji Europejskiej ostrzegła przed wojną hybrydową w kontekście problemów, jakie obecnie napotyka Rumunia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Suwałkach, temperatura wynosi obecnie 21 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz we Wrocławiu odnotowano 26 stopni, przy czym we Wrocławiu występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 24 stopnie. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, również utrzymuje się 24 stopnie Celsjusza. W Gorzowie aktualna temperatura wynosi 25 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1022 hektopaskale.
1: To jest Moje Radio 24.

moje Radio 24. Po piątej zbieramy się, siadamy za kółka, no i wracamy do domu. Oby korki nas nie torturowały.

słuchasz moje Radio 24, cytryna. Wszyscy wiedzą, że zdrowa, witamina C do herbaty, klasyka, ale kiszona cytryna? Okazuje się, że tak. Kiszone cytryny to świetny przykład na to, jak prosty proces fermentacji potrafi całkowicie odmienić dobrze znany produkt. Mają mniej cukru niż świeże owoce, są łatwiejsze do strawienia, a zawarte w nich związki bioaktywne lepiej się przyswajają. Gotowych przepisów Wam nie podam, przypomnę tylko, że i my w Polsce mamy bogatą tradycję fermentowania. U nas to się chyba nazywa cytrynówka.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic trwają prace demontażowe, co może skutkować zajęciem pasów ruchu oraz chwilowym wstrzymaniem przejazdu. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko należy zachować ostrożność ze względu na nierówność nawierzchni na lewej jezdni. Na drodze krajowej K66 między Brańskiem a Bielskiem Podlaskim z powodu ograniczonej skrajni na obiekcie mostowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Od rana do nocy gramy dla Ciebie konkret. Klasyczne hity, polska godzina, pościelowe historie piosenek. Bij do nas o każdej porze.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Pamiętacie taki serial, kreskówkę, Było sobie życie, najlepsza lekcja biologii ever. To z niej w wieku, powiedzmy, mało dojrzałym, dowiedzieliśmy się, że krwinki są czerwone i białe. Do dziś już nie wiem, czy one naprawdę ze sobą gadają. Serial tłumaczył też genialnie, co robi wątroba, jak działa trawienie i oddychanie. A potem przyszły studia i człowiek postanowił tę wątrobę trochę po stres testować. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio internet podrzucił mi walaszkowaną wersję Było sobie życie. Tego się już nie da odzobaczyć. Znajdźcie sami na YouTubie, ale ostrzegam, to jest tylko dla odważnych.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że pracownik rumuńskiej ambasady w Moskwie został uznany za osobę niepożądaną. Decyzja ta jest bezpośrednią reakcją na wcześniejsze wydalenie rosyjskiego dyplomaty z Rumunii. Powodem działań Rumunia było naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony podczas ataków na Ukrainę. Dotyczy to konkretnie Hargeda Fiers, Liliany Burdy, która została wezwana do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W kraju trwa debata po zatrzymaniu szefa Polskiej Komisji Olimpijskiej. Wiceminister sportu odniósł się do tej sytuacji, a w mediach społecznościowych oraz w parlamencie pojawiła się fala komentarzy polityków. Sytuacja budzi wiele pytań dotyczących ewentualnych nielegalnych działań, które na ten moment pozostają bez odpowiedzi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski. Na północy odnotowujemy temperatury między 21 a 26 stopniami Celsjusza, przy czym w Szczecinie wieje dość silny wiatr. W centralnej części kraju oraz na zachodzie, w okolicach Poznania i Gorzowa, termometry wskazują około 25 stopni. Warszawa może liczyć się z 24 stopniami Celsjusza. Na południu sytuacja jest mieszana. We Wrocławiu odnotowano 26 stopni przy lekkim deszczu, natomiast w Krakowie jest sucho i ciepło, około 24 stopni. Wschodnia część kraju, w tym Suwałki i Rzeszów, jest nieco chłodniejsza z temperaturami oscylującymi między 22 a 23 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Gęste, lśniące i nienapuszone. Któż nie marzy o pięknych i zdrowych włosach? No ja to nie wiem, bo mi trochę za kola lecą, szczerze mówiąc, ale maskuję. Zmierzam jednak do tego, że pojawiły się informacje, że zwykłe bawełniane ręczniki to już powoli są passé, jeżeli chodzi o wycieranie włosów przynajmniej, a już zwłaszcza u kobiet. Coraz mniej z was, drogie panie, ponoć po nie sięga. Tak więc ja się zastanawiam, bo czytał tutaj tej informacji do końca chyba nie będę. Czym to się w takim razie wycierać? Ręcznikiem papierowym? Liściem kapusty?

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w rejonie Katowic w kierunku Wrocławia prowadzone są roboty wymiany nawierzchni przy moście. Zajęty jest prawy pas ruchu. Na drodze ekspresowej S-7 między Choroszczem a Porosłym występuje zwężenie do jednego pasa oraz ruch dwukierunkowy w związku z pracami budowlanymi na trasie S-19. Prędkość ograniczona jest do 50 km na godzinę i obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na drodze krajowej DK26 w okolicach przejścia granicznego Krajnik Dolny Swet mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, Twoja muzyka.

Mały plecak zamiast dużej walizki i zero stresu na lotnisku. Coraz więcej osób podróżuje tylko z bagażem podręcznym, ale pakowanie takiej torby

bywa wyzwaniem. Oczywiście są nawet YouTube'owi specjaliści, którzy pokazują, jak spakować bagaż podróżny. Ja czasem latam. Kiedyś latałem więcej i powiem wam, że to, co się dzieje z bagażem podręcznym, zwłaszcza w tych takich tanich liniach typu powietrzny bus, przechodziło, przechodzi i przechodzić będzie ludzkie pojęcie. Ja myślę, że oni niedługo będą doliczać za dodatkowy tlen. Za dodatkową muzykę nie doliczamy. Zostańcie z mojej Radio 20.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W miejscowości Gossenneu-Zittau w Brandenburgii doszło do tragicznego ataku na szkołę, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Pierwszą z nich była 18-letnia uczennica, a drugi 30-letni mężczyzna. Napastnik, 19-letni mężczyzna, który był prawdopodobnie byłym partnerem zmarłej uczennicy, został zatrzymany przez policję. Dyrektor placówki poinformował, że zajęcia w piątek zostaną odwołane, jednak szkoła pozostanie otwarta dla uczniów przy zapewnionym wsparciu personelu. W sferze polityki międzynarodowej pojawiły się pytania dotyczące relacji między Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz lojalności dotychczasowych sojuszy w obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej. Eksperci wskazują, że obecność wojsk amerykańskich jest postrzegana przez Rosję jako potężny kłopot, a pewne strategie z okresu zimnej wojny stają się istotnym elementem w debacie o bezpieczeństwie międzynarodowym. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 21 oraz 26 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, Poznaniu i Gorzu, temperatury wahają się od 24 do 25 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, utrzymuje się 24 stopnie Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano 26 stopni, jednak towarzyszy mu lekki deszcz.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Pałac Królewski poinformował o znaczącym pogorszeniu stanu zdrowia króla Norwegii, Haralda V, którego stan jest obecnie określany jako bardzo poważny. Norweska rodzina królewska zmaga się z szeregiem problemów zdrowotnych i wizerunkowych, obejmujących chorobę księżniczki Mette-Marit oraz wyrok dla Mariusza Borga Hojby. Pomimo ostatnich kryzysów, poparcie dla norweskiej monarchii utrzymuje się na poziomie 64%. W kraju pojawiły się nowe dane dotyczące systemu edukacji. Najnowszy sondaż dotyczący wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej ujawnił, że ponad połowa Polaków opowiada się za tym rozwiązaniem. Miejscowość to były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie stabilne warunki. Na północy i zachodzie kraju temperatury oscylują między 21 a 25 stopniami Celsjusza, przy czym w Szczecinie wieje dość silny wiatr. W centralnej części kraju termometry wskazują odpowiednio 23 oraz 24 stopnie. Na południu panuje sucha pogoda z temperaturą 23 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie odnotowano lekki deszcz przy 25 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

Minęła dziewiąta, w związku z tym, jak zawsze, kontynuujemy historię jednej piosenki. Kilku jeszcze się nam w tej godzinie zmieszczą. Zachęcam do słuchania.

0: dobrze? To dwie minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.
3: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
4: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: całościowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła dziewiąta, w związku z tym, jak zawsze, kontynuujemy historię jednej piosenki. Kilku jeszcze się nam w tej godzinie zmieszczą. Zachęcam do słuchania.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.
2: Ubierasz się?

0: Nami. Historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W Moje Radio 24 Whisky Jam.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

a cała Polska to za mało. O zagranicy myślę już, ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona cały

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie pod

Możesz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę, ale potem upodle cię znów. Lucy, ja już nie mogę.

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem ludzki.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Gotowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.